plynące są Balkana. Krw, moja omilina boja. Dziwny pejzaż, emocji, sejoski. Martwe kraliny, plany, lepe kosy.